0: Kosmo po polsku.
1: Dzisiaj w Kosmo po polsku wyjątkowi goście i też wyjątkowa audycja. Bez wiadomości, bez takich mocnych tematów, bez debat politycznych, bez problemów społecznych, bo odwiedziła mnie szkolna klasa z Katharina Heinroth Grundschule z Berlina. 15 młodych osób zajmujących się w szkole redagowaniem szkolnej gazetki Plotki z ulotki Pausengeflüster, dwujęzyczne wydanie. Uczniowie mogli zajrzeć za kulisy naszej pracy, za kulisy radia, zobaczyć, jak funkcjonuje studio, obejrzeć je od środka, ale też samodzielnie nagrać swoje pierwsze radiowe wypowiedzi. Było dużo pytań, trochę tremy, nie za dużo. Jeszcze więcej śmiechu, no i całkiem profesjonalne próby przy mikrofonie, które w części dzisiaj zaprezentuję. A ponieważ radio bez muzyki nie istnieje, spełniamy też specjalne muzyczne życzenie Mateusza, jednego z uczniów. Dlatego w audycji usłyszycie dzisiaj muzykę legendarnej Paktofoniki. A ponieważ Mateusz jest ogromnym fanem tego zespołu, zresztą, przepraszam bardzo, to zespół z moich lat. Ja jestem też ogromnym fanem tego zespołu z mojego dzieciństwa i z mojej młodości. Przynajmniej z tych dwóch powodów dzisiaj zaprezentujemy tylko i wyłącznie muzykę legendarnej Paktofoniki. Będzie więc dużo hip-hopu, a pomiędzy wypowiedzi zapraszam na to wyjątkowe wydanie Kosmo po polsku, którym oddaję głos młodemu pokoleniu. Zaprasza Adam Gusowski.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: My przyjechaliśmy z Katarzyny Heinrod Grundschule. Tam mamy taką grupkę Schreiberg AG, czy tam Stadt. I tutaj przyjechaliśmy zobaczyć, jak tam, jak się wywiady i tak dalej. Takie rzeczy małe.
2: A druga co powie?
3: Przyjechaliśmy tu autobusem z Katarzyny Heinrod Grundschule. Ogólnie to jesteśmy ze Schreibwerkstatt AG. W naszej szkole robimy gazetki szkolne i przyjechaliśmy tu, żeby ogólnie się dowiedzieć, jak w radiu pracuje się, jak się pracuje.
1: No i też w telewizji.

0: A chcielibyście może też pracować jakby jako radio, no tutaj też?
1: Tak, moim zdaniem bardzo ciekawa praca, że się jakby na co dzień jakby czasami wypowiada i tak dalej. Bardzo fajna praca dla mnie, też bardzo ciekawa i jak mam być szczera, to chyba bym nawet chciała tu pracować.
2: Bardzo fajnie tu jest, znaczy bardzo ciekawie, dobrze, ale chyba nie, bo wiem już jako kto chce pracować i ogólnie chcę pracować jako weterynarka, kiedy mówię dobrze.
3: Weterynarz,
2: bo,
3: no tak.
2: Weterynarz, bo lubię zwierzęta.
1: Dla mnie to jest jakby z tymi pracami bardzo trudny temat, bo jak byłam dzieckiem, to chciałam być astronautką, ale wtedy zmieniłam zdanie i tak dalej. Ja myślę, że ja się zdecyduję, nie wiem w ogóle, czy ja pójdę na studia, czy tak dalej, ale mi się wydaje, że no po prostu jest bardzo dużo do wyboru. Ja się nie mogę jakby zdecydować na razie.

0: Mám ešte druhé pytanie. Aké sú vaše zainteresovania?
1: To môže...
0: Nech začne, môže Mateuš.
1: No, bo ja začnem.
2: Hej, moje zainteresovania to je motorizácia, ťahníky, motory, gošné samohody i cenzorovky.
1: No, to tak je jeden témat vydať.
2: Taký bardziej témat dla chłopów.
0: No, kobiet... Nie, bez dyskryminacji kobiety no, też mogą, ale...
2: No wiem.
0: Zazwyczaj.
2: Ale zazwyczaj chłopacy.
0: A osoba numer dwa? Pan no Patryk?
3: Kurczę, bardzo lubię się wspinać. Wspinaczką się bardzo interesuję. Lubię też grać na instrumentach. Lubię szachy grać. No i też bardzo puzzle lubię układać. Lubię gotować. No i to mniej więcej ty... A i lubię się dowiadywać no, o nowych rzeczach.
2: Aha, dobrze. Ja zapomniałem jeszcze coś powiedzieć. Ja też lubię łapać ryby, na przykład samemu.
3: O, mój albo, brat też.
2: Albo z dziadkiem.
0: No dobrze.
4: Ja robię właśnie teraz od 5 lat kickboxing. Mam już 6 pas. No i też się interesuję bardzo gimnastyką. Też robię pianino. W poniedziałki w ogóle mam no, wolne dla siebie. Wtorki mam pianino i kickboxing. W środę mam lekarza takiego. I potem mam w czwartek, gdy mam wtedy tańce i wtedy mam taki, wtedy mam jakby taki czas dla mnie i dla koleżanek i w piątek mam znowu trening kickboxing.
3: No dobra, a pani Malika, masz ty jakieś zainteresowania, jakieś, czymś się zajmujesz?
5: Ja lubię malować zwierzęta, malować ogólnie.
3: Takie to artystyczne.
5: Tak, gram też na pianinie, gram też w koszykówkę. Zawsze wtorki i w czwartki, a pianino mam zawsze w poniedziałki.
3: No to ciekawe.
6: Ja lubię tańczyć, malować i śpiewać. I lubię zbierać pandy.
7: Ja lubię rysować, śpiewać, no i też trenować, sport robić.
4: Dobra, to przejdźmy do pierwszego pytania. Jakie jest wasze zainteresowanie? Do Ani.
8: Moje zainteresowanie to gimnastyka, no i to tyle.
9: Ja gram na gitarze elektrycznej i bardzo lubię granie na komputerze. To są moje ulubione hobby, ale czasami też maluję z moją mamą.
10: Bardzo ciekawe.
11: Od początku muszę tego słuchać?
12: Tak, musisz.
11: Dobra, niech tak będzie.

0: Czy macie zwierzęta domowe?
1: Ja mam rybki, małe rybki i... Nie, tylko mam, małe mam. I tego takiego dużego, który tak lizie ten akwarium, tak czyści.
2: A macie może dla tych rybek specjalne imiona, czy jakoś nieważne jest?
1: Znaczy wszyscy wyglądają tak samo.
2: No właśnie, obawiam się. Ania?
3: Ja mam psa i to nie małego, mam owczarka niemieckiego i ma na imię Lucky.
2: Bardzo piękne imię dla psa.
4: Ja mam, ale to takie zwierzątka domowe, które dużo osób się ich boi. Mam szczury.
1: Dobrze.
4: A dokładniej 7 szczurów.

0: Jak wam się podoba w miejscu, w którym jesteście, czyli w Radio Kosmo?
1: Mi się bardzo podoba. Wrażenia są niesamowite. I tak po prostu ciekawie jest.
2: Mi też się bardzo podoba. Jeszcze nigdy nie byłam w żadnym radiu i właśnie długo się też kiedyś zastanawiałam, jak oni to robią. I teraz już wiem.
3: To była specjalna audycja Kosmo po polsku, przygotowana razem z uczniami z Katarzyna Heinroth Grundschule. Dziękujemy za odwiedziny, dziękujemy za energię, za odwagę przed mikrofonem, no i za te wszystkie świetne wypowiedzi. Jeśli chcecie wrócić do tej audycji albo posłuchać naszych podcastów i programów w dowolnym momencie, znajdziecie Kosmo po polsku praktycznie we wszystkich popularnych aplikacjach streamingowych i podcastowych. Najłatwiej po prostu wpisać Kosmo po polsku w Spotify, Apple Podcast, ARD Sounds i innych aplikacjach audio, jakich tam używacie. I słuchajcie nas wtedy, kiedy macie na to tylko ochotę, w domu, w drodze do szkoły, w drodze do pracy, na spacerze, albo po prostu, ja czasami nawet słucham sobie w wannie, ale to już zupełnie inna historia. Najlepiej zasubskrybować i aktywować przypomnienie, naciskając na ikonkę dzwonka, to oczywiście gwarantuje, że nie przegapicie żadnego z naszych odcinków, żadnego z naszych podcastów. A teraz już do usłyszenia mówi i za uwagę dziękuję Adam Gusowski.
4: Kosmo po polsku.